katwegeite kubebu kunja. Tuwetekeleze bulungi ensonga, tutolera hao, iwanga lyo Uganda program ya Lutabaro, oli kuchina na mnana, akatoneze muka agafama.

0: buri rukya mukulonda chama no byokulonda ni yokulonda saninze mutankwa ndi jasaliriza sasina nba kuni game pagirango omuntu wanyi
1: ona bo mwise kamome udalansirira enaka wa
0: londa kalulu londa kalulu londa kalulu
1: eh baba wange
0: eh
1: wadi jesiko mu ogire ki wanvuye
0: okakasa
1: amwana oba aba omwana we abana be na mutumba nabe mayuge ate bona bona bayife
0: alonda kalule kato muzavu za sebo yuki itakalulu
1: atenga ena mutumba nkola yuwiwa
0: sebo
1: mayuge ne wange
0: oliku itakalulu ife londa le kato muzavu za
1: ulira nje kulonda
0: wakano
1: nganze udala nsirira omwana we mayuge
0: aha oloze mayuge
1: mayuge
0: kari iche niku indanga chungu Jalinda Ama mayuge muliwa Hehehe Ulira Ubi kitaruizi Kumisinga ne chokola chambula Wanji
2: Hello
0: Wanji
2: Zeyo na yone za wangayo Chikanonde utini nzo mulo nzo mkalamu
0: Aha
2: Kuvai mayuge za wangi
0: Otium weyogerire
2: Aya zula kome la chukono gulamu Sobolo jirekena ama iso igaga
0: Baji
2: kulamu.
0: Echika shigile wa.
2: Kubai fwe. Yetu ogera uti. Wavicha amu.
0: Mbem.
2: Mbea vaisa iga gavona. Aya vaisa iga gambaisa mweshiti wakuma mulivaga iga.
0: Ade nifuwa wa hindi bebu soga.
2: Aba hindi.
0: Iye nifuwa singa mwende.
2: Daba adama zala wa mzungu.
0: Otatusina.
2: Aye vuti. Mbeche ni yeweka. Omagena zachidi ayenga ono musa iga gari wano aline chana cherry na ato chirenzi
0: ati wali ya chirenzi chinde za cho hidi
2: za chirenzi chendi di chisa iga gari
0: olimba chi
2: vuchi owe mayuge
0: aha
2: nana dalire
0: ono